Mój dom to są walizki dwie i stukot ku pociągu i noc za szyb całusa się każdemu, lecz nie mnie. Mój świt ma smutny wzrok i podkrążone oczy. Nie czeka na mnie list na postrestant i na mój los nie czeka żaden fant.

kim w króciutkiej przerwie na mej drodze, którą zasnuł dym. Ten dym to bredny dym ponurej codzienności i chodzę w nim i brodzę w nim jak w baśni braci Grimm. I dzień do dnia wykrzywia noc i dzień dla dnia jest lustrem. Obietnic więcej, wciąż nadziei mniej, lecz gdy nadzieja znika, śpiewam jej. Poczekaj, bo mam jeszcze tango to, gdy mi zabraknie łez, mam jeszcze tango desperado. Mam tango to, tań

namiętny. Z desperowań doceniają tanga czar. Gdy Ross wykopie cię na aut, w kieszeni grosz ostatni, pamiętaj, że świat nieraz miał

może ci tanga takt, ostatni takt, bo odsunie myśl, jak żyć masz dalej, jak? Nim znajdziesz dno, masz jeszcze tango, to gdy ci zabraknie łeb,